comment un thème.

kanal.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, z

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Budzimy się, wstajemy z cielima, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam.

Thanks to

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Boga. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

things to propano. Things to propano. Things to

mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

0: Indianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, spliffixa, parnomixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

episode.

Jeszcze na to dziwo, choć na liście jest to wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: wrogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dres.

0: I będzie po mnie, o, we się nie zesra, idziemy bić pianę, spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów,
0: znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Thanks to

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę.

bierze tekstu w chmurę. My puszczamy buszy z komórę. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupę. Urażony honor, ale nie odmówię dumę. Nie odmówię dumę.

0: Wrogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
2: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: Rzymianinów, pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: dalej ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Gdzie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

0: Masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Nasu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komury. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinasz na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

des gros bisous.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spifixa, Barnabixa, Paranoixa.
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

Dla ciebie Sylwester lubisz, a dla mnie noc najdłuższa z długich. Jak tu przerwać korowód, jak ledwo staję, to biorą mnie znowu łotry. Jakby mieli jaki cel istotny, a ja przerwy pragnę tlenu. Błagam o dopływ, od zagadka weź kombinuj. Jak zrobić break na 5 minut? Boże psich synów na harce po klubach, bez żadnej siesty na szluga. No gdzież? Niech już będzie mea culpa. Nowy rok czy nie nowy rok, chuj tam. Gaszę kogut, zapalam papieros, już biednie, już witam przerwę, już lepiej.

Minęła godzina 18.30, więc zapraszamy Państwa na wtorkową aktywację. A w niej, no tak się składa prawdopodobnie, moja samotnicza opinia na temat tego tygodniowego albumu tygodnia. Mogę już wstępnie zdradzić, że album jest naprawdę fenomenalny, więc opinia będzie zdecydowanie pozytywna. Oraz klasyczne punkty naszego wtorkowego programu, czyli wejście stałe. Posłuchaj tego. Wiadomości żużlowe po długiej półtora miesięcznej przerwie wracamy na agendę z tematami motorsportowymi oraz wszystkie inne stałe elementy wtorkowych aktywacji, czyli wiadomości, kurier kulturalny, kartka z kalendarza. Porozmawiamy sobie również na temat tego, jakie są nasze wymarzone bookingi na przyszłorocznego OFA, więc serdecznie zapraszamy, a teraz już dla Państwa The Avalanches, We Will Always Love You.

W życiu jest ważne tylko śląskie emo. Szczególnie jeżeli jest na tak dobrym poziomie jak najnowsze wydawnictwo pod tytułem FAM od zespołu Przeprosiny. Niesamowite jak mroczny i smutny ze swojej natury gatunek emo może łączyć się z delikatnością i zwiewnością brzmień. Każdy utwór jest powolnie budowaną odrębną historią, która musi mieć swój moment kulminacyjny. Jest to muzyka niemalże filmowa, tylko zamiast dopasowywania dźwięków do scen, Przeprosiny tworzą swój własny muzyczny scenariusz. Jest to muzyka końca lata, muzyka przemyśleń, smutków, radości i strachu przed zimnem. I tym atmosferycznym, i tym emocjonalnym. Które pomimo tego, że znane, rzadko bywa życzliwe. W tym okresie między smutkiem a nostalgią koniecznie odpalcie sobie najnowszy album Przeprosin, który jest naszą aktualną płytą tygodnia. Cześć! PS. Już w najbliższą niedzielę w warszawskiej Hydrozagadce odbędzie się koncert rozpoczynający trasę promującą album FAM. Do zobaczenia i do usłyszenia.

To był ksylometazolin zespołu Przeprosiny dla Państwa. Jest to nasza tego tygodniowa płyta tygodnia, bowiem jest to prawdopodobnie największe i najgłośniejsze wydawnictwo w polskiej scenie muzyki niezależnej. Myślę, że w tym kwartale co najmniej. Co ciekawe, płyta znalazła też odzew za granicą i na takim dosyć znanym profilu polecającym muzykę na Instagramie, profilu znanym, może o tym świadczyć chociażby 147 tysięcy obserwujących, płyta zespołu Przeprosiny jako Best New Music wylądowała zaraz obok nowej płyty Floating Pointsów czy Interpolu, więc nasi przyjaciele z Katowic podbijają świat. Natomiast wracając do sedna, nowa płyta zespołu Przeprosiny jest w mojej ocenie po prostu logarytmicznym skokiem do przodu, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o stopień zaawansowania kompozycji, jeżeli chodzi o przede wszystkim soczystość miksu. Trudno się dziwić, bowiem pierwszy album Przeprosin był projektem jednoosobowym nagrywanym w sypialni, gdzie wszystkie partie poza perkusją były nagrywane przez samego Piotrka Kalita. Natomiast perkusja również była zrobiona przez niego, tylko po prostu w FL Studio. Miało to też oczywiście swój urok, taka chałupnicza, bedroomowa produkcja, one man project. Natomiast co trzy głowy, to nie jedna. I na albumie FAM zdecydowanie to słychać. Miks jest po prostu niesamowicie soczysty, wszystko słychać bardzo dobrze. Kompozycje stały się wręcz progresywne, a nie takie prostolinijnie midwestowe. Instrumentarium, które zostało wykorzystane, zostało znacznie poszerzone. Natomiast nie jest to po prostu jakaś taka sucha, techniczna popisówka, tylko również w warstwie lirycznej, w warstwie ekspresyjnej i w warstwie emocjonalnej ten album jest czymś niezwykłym. Jest w zasadzie albumem, który jest, zdaje się, konceptualny, natomiast ten koncept nie jest narzucający się. Jest bardzo, bardzo uczuciowy, ale te uczucia też nie są wpychane odbiorcy prosto w twarz czy prosto do ucha. Tylko musi się samemu wrzucić w de facto świat przedstawiony, który jest tworzony przez chłopaków na tej płycie. Świat, który dotyka tematyki miłości wobec osoby, która nie istnieje albo istnieje tylko w naszych snach, i zastanawiamy się nad naturą tego fantasmagorycznego uczucia, a w konsekwencji nad naturą uczuć sensu largo. I muzyka zdecydowanie z tym współgra. W ogóle jeśli chodzi o też złożenie albumu, każdy utwór ma swoje miejsce i ma swój sens w odniesieniu do całości. Każdy album, możliwe, że przy pierwszym odsłuchu niektóre wybory wydają się być kontrowersyjne, natomiast już przy drugim one odnajdują swoje miejsce i okazuje się, że są po prostu niezwykle potrzebne, tak jak utwór grany po prostu na gitarę akustyczną i harmonijkę. Generalnie jest to po prostu świetny album, prawdopodobnie lepszego albumu niezalowego w tym roku możecie Państwo już nie usłyszeć. Jest to być może silna teza, ale jestem gotów wziąć za nią odpowiedzialność, bowiem spodziewałem się, że nowy album zespołu Przeprosiny będzie świetny, ale bez bicia przyznam się, że nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobry. Więc zapraszamy do słuchania albumu FAM na wszystkich platformach streamingowych. Zapraszamy również do obejrzenia wideoklipów do utworu Sęp na YouTubie i przede wszystkim zapraszamy w niedzielę na koncert zespołu Przeprosiny do Hydrozagadki w Warszawie. A teraz już dla Państwa utwór Grounds zespołu Idols.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Jerzy Łakomski, Kajtek, nie żyje. Śmierć kobiety pod kołami śmieciarki. Osiedle Dudzialska do rozbiórki. A wiadomości przedstawi Mikołaj Mroczka.
1: Zmarł Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek, powstaniec warszawski związany z pułkiem Baszta na Mokotowie. Miał 94 lata. O jego śmierci poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas Powstania Warszawskiego Łakomski jako nastolatek pełnił służbę pomocniczą. Dostarczał powstańcom granaty, butelki z benzyną oraz żywność. Został ranny w głowę podczas walk przy ulicy Belwederskiej, jednak po dwóch dniach wrócił do służby. Po kapitulacji wraz z rodziną został wysiedlony do obozu przejściowego w Pruszkowie, a następnie wywieziony w okolice Krakowa. Do Warszawy wrócił w marcu 1945 roku. Śmiertelny wypadek na warszawskich Bielanach. W ubiegłym tygodniu przy ulicy Kochanowskiego kierowca śmieciarki podczas cofania potrącił kobietę. Poszkodowana zginęła na miejscu. Prokuratura postawiła kierowcy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych mężczyzna, mając ograniczoną widoczność, nie zachował szczególnej ostrożności i nie zapewnił sobie pomocy przy cofaniu. Kierowca został objęty dozorem policji. Zakazem kontaktowania się ze wskazanymi świadkami oraz zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Grozi mu do 8 lat więzienia. Koniec osiedla Dudziarska. Rozpoczyna się rozbiórka trzech opuszczonych bloków na Olszynce Grochowskiej. Teren został już ogrodzony, a po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę rozpocznie się właściwy etap prac. Budynki zostaną wyburzone mechanicznie, a teren następnie wyrównany i przeznaczony pod nowe zagospodarowanie. Osiedle powstało pod koniec lat 90. jako kompleks około 200 mieszkań socjalnych. Położenie między aresztem śledczym, spalarnią śmieci i bocznicą kolejową oraz problemy z infrastrukturą sprawiły, że szybko zyskało złą sławę. Władze dzielnicy określiły później Dudziarską jako nieudany eksperyment społeczny. Ostatni mieszkańcy zostali już przeniesieni do innych lokali.
0: A wiadomości przygotował Baltosz Wawrzyniak.

0: gemacht und dann meinten auf einmal alle einfach:
1: Payload vor! Noch ein Tor! Payload vor! Noch ein Tor!
2: Z tej strony redaktor Szewczyk, dawno mnie nie było na aktywacji wtorkowej, jak i w ogóle dawno nie było aktywacji wtorkowej, ale oto jestem, może i spóźniony, ale jestem i dziękuję bardzo Mikołajowi Mroczce za ogarnięcie pierwszych pół godziny aktywacji. Niestety Mikołajowi nie udało się wedle zapowiedzi ściągnąć tutaj Ernesta Rojka, więc mimo zapowiadanej audycji we trójkę będziemy siedzieć we dwójkę i będziemy
3: i tak
2: omawiać...
3: Tak dobrze.
2: I będziemy omawiać właśnie wymarzone bookingi, wymarzony zestaw artystów, wymarzoną line-up na OFF Festival 2027, czyli najważniejszy festiwal muzyki alternatywnej niezależnej w Polsce, sygnowany nazwiskiem Artura Rojka z zespołu Mysłowic kiedyś.
3: Generalnie pomyśleliśmy, że będziemy wam przedstawiać nasze wymarzone bookingi w kilku kategoriach. Myśleliśmy, że sensownym posunięciem będzie propozycja jakiegoś headlinera, jakiegoś tak zwanego wapniaka, czyli po prostu klasyczny artysta starej daty, który zawsze na OFF-ie musi się pojawić. Co roku jakiś tego typu zespół jest. W tym roku myślę, że powiedzmy można byłoby podpiąć pod to Sunny Day Real Estate, ale rok temu był Kraftwerk.
2: Einstürzende Neubauten?
3: Było Einstürzende Neubauten, tak. No generalnie co roku są artyści, którzy swój peak jakoś zaliczali w latach 80., wczesnych latach 90., ale dalej aktywnie reprezentują swoją scenę. Więc będzie headliner, będzie artysta starszej daty, będzie z mojej strony na pewno jakaś propozycja z trochę cięższych brzmień gitarowych i jakaś propozycja z zakresu muzyki elektronicznej.
2: Tak jest. No dobrze, więc od czego zaczynamy? Jako że może ty tutaj wymyśliłeś temat dyskusji, to zacznij może headlinerem twoim wymarzonym. Już tutaj widzę, co przygotowujesz.
3: Moim wymarzonym headlinerem, i myślę, że to jest pomysł, który po pierwsze broni się dlatego, że pasuje do takiej w sumie historycznej charakterystyki headlinerów OFF-a, czyli granie gitarowe, które jest jakoś albo trochę eksperymentalne, albo po prostu idące w stronę indie. Ale już po prostu nie będę państwa zostawiał w niepewności. Moim zdaniem świetnym pomysłem byłoby zabukowanie Interpolu na przyszłorocznego OFF-a, szczególnie biorąc pod uwagę, że właśnie wydali oni nowy album. Jest to naprawdę niezły album. Więc

0: To był utwór zespołu Interpol Iron City z ich najnowszego albumu, który również serdecznie polecamy przesłuchać. A ty, Staszku, co chciałbyś zaproponować jako headlinera?
1: Musiałem się bardzo wysilić, żeby znaleźć swoją pozycję, ponieważ o ile słucham współczesnej muzyki, to nie słucham na tyle jakichś dużych współczesnych artystów, więc to, co mi wpadło do głowy, to sobie mi pasowało idealnie do klimatu Off Festiwalu, klimatu Artura Rojka i tego wszystkiego. No, Artur Rojek grał Smęty, prawda? A jak jest najpopularniejszy alternatywny zespół, który grał Smęty? Oczywiście jest to zespół Radiohead i może nie wydali ostatnio albumu tak jak Interpol, tak, no dalej są znaczącym graczem na scenie, znaczy no, trudno mówić już, że niezależnej, ale po prostu na scenie muzycznej jest to wyjątkowo rozpoznawalny, wyjątkowo rozpoznawalna grupa i no jak mieli trasę koncertową bodajże w tamtym roku, w kilku miastach chyba, nie za wielu, to zgromadzili mnóstwo fanów, mnóstwo słuchaczy, każdy po prostu interesował się reunionem Radioheadu, bo też mieli oni sporą przerwę. No więc tak sobie wyobrażam, że Radiohead

nawet mógłby nie być tak jakąś niespodziewaną pozycją na OFF Festival 2027. I z mojej strony będzie utwór Weird Fishes Arpeggi z ich albumu z 2007 roku In Rainbows.

0: Myślicie, że taki zespół odnalazłby się jako headliner of Festival 2027?
1: Obawiam się, szczerze mówiąc, że jest to już trochę za duży zespół na standardy of Festivalu. Że chyba na ten moment, jakby mieli zagrać gdziekolwiek w Polsce, to zagraliby na openerze. Szczególnie,
0: tak,
1: że opener,
0: na openerze.
1: Szczególnie, że w ostatnich latach na openerze jest jakiś resurgence generalnie artystów i zespołów gitarowych, takich klasycznych zespołów gitarowych. Bo przez pewien czas bukowali oni wyłącznie jakichś takich topowych artystów, powiedzmy radiowych, natomiast już, no nie wiem, Nick Cave grał chyba jakoś całkiem niedawno na Offie, The Cure grało w tym roku na Offie, chyba. Na Openerze, przepraszam.
0: Właśnie,
1: na Openerze.
0: Tak się dziwiłem, tak. Nie?
1: Ale Nick Cave grał chyba na Openerze w tym roku, The Cure chyba grało na Openerze, generalnie bukują teraz takie klasyczne akty.
0: Faktycznie, patrz, obawiam się, że jakiś mały zespół wrzucę na headlinera, a tutaj jednak przestrzeliłem. No ale cudno, może jednak przyjadą za rok. Znaczy i tak bym nie udał się na OFA, pewnie mnie to nie interesuje, ale...
1: dobra, tak jak zapowiadałem, no, nie będziemy w stanie zrealizować pełnowymiarowo zamierzenia odnośnie dzisiejszego.
0: Nie zapowiadałeś tego na antenie.
1: Czy nie zapowiadałem tego, że... Znaczy, tak. Tego nie zapowiadałem, natomiast nie uda nam się zrealizować tego, co zapowiadałem, bo zapowiadałem, że przedstawimy państwu headlinera, jakichś dziadków, jakąś propozycję z zakresu muzyki elektronicznej oraz jakąś propozycję z zakresu muzyki ekstremalnej, natomiast niestety nie starczy nam na to wszystko czasu.
0: Kto wie.
1: Więc przechodząc już do sedna, przedstawię państwu propozycję z zakresu muzyki elektronicznej, która moim zdaniem jest ciekawa, jest pasująca do jakiegoś linażu of festiwalu i tego, jakich bukowali oni artystów. W sumie szczególnie w latach 2010-2016 artystów, którzy zazwyczaj kończyli dzień na scenach namiotowych, bowiem zawsze bukowali tam jakieś nazwiska, które niezwykle zasłużyły się dla współczesnej muzyki elektronicznej, żeby nie powiedzieć, że chociażby Mesh zamykał Off Festival, Mala i Koki chyba w 2010 roku, zamykał Off Festival duet Hype Williams jeszcze w oryginalnym składzie z Deanem Bluntem i z Ingom Copeland. Natomiast nazwiskiem, które nigdy jeszcze nie pojawiło się na Off Festivalu, jest praktycznie w równie dużym stopniu zasłużone dla współczesnej muzyki elektronicznej, jest James Ferraro, który złożonością, eklektyzmem tych projektów tak na dobrą sprawę przytłacza wiele nazwisk, które wymieniłem. Oczywiście wszyscy szanujemy tutaj Deana Blunta i Inge Copeland, natomiast James Ferraro, meandrując w wielości swoich internetowych personaliów, stworzył muzykę niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju i bez zbędnego przedłużania puścimy państwu fragment utworu z jego chyba... Odtworzymy państwu fragment utworu Fake Pain z jego, w mojej opinii, najlepszego albumu wydanego pod nazwiskiem, czyli album NYC Hell w JM.

Tak więc to była propozycja elektroniczna od redaktora Mrożki. To ja zaproponuję może coś nieelektronicznego, ponieważ w elektronicznej muzyce nie siedzę i się nie znam. Natomiast jestem od dłuższego czasu oczarowany Kasią Linz, a konkretnie jej albumem Obywatelka.pl, gdzie aranżuje piosenki Ciechowskiego i Republiki. I robi to w naprawdę niesamowity, gustowny sposób. Byłem na dwóch koncertach, gdzie to grała i zapowiedziała kolejny koncert w Stodole, gdzie będą jeszcze kolejne piosenki, więc mam nadzieję, że może zobaczymy jeszcze kolejne jeden, dwa albumy w podobnym klimacie i uważam, że jest to absolutnie znakomita muzyka i naprawdę się nadaje na OFF Festival jeszcze bardziej niż Radiohead.

0: Tak, więc to była prośba do następcy w wykonaniu Kasi Lins. Natomiast z mojej strony już na zamknięcie dzisiejszej dyskusji, dzisiejszych propozycji line-upowych na Off Festival chciałbym Państwu przedstawić propozycję, która moim zdaniem jest absolutnym hitem, jeśli chodzi o ekstremalną muzykę gitarową. Mianowicie uważam, że Off Festival w przyszłym roku powinien zabukować zespół Full of Hell oraz zespół The Body i skłonić ich do wspólnego zagrania ich pierwszego albumu kolaboracyjnego w całości, albumu zatytułowanego One Day You Will Ache Like I Ache. Jest to album, który jest absolutnie przełomowy dla ekstremalnej muzyki gitarowej w poprzedniej dekadzie. Jest przełomowy w tym, że w zasadzie nigdy wcześniej na taką skalę nie połączono muzyki dumowo-sludge'owej z muzyką grindcore'ową.
1: Żadnego z tych słów nie było w Biblii.
0: Jest to po prostu niezwykle ciekawy album. Album, który łączy style w tak brawurowy sposób, w jaki w zasadzie w XXI wieku nikt tego nie robił. No, żeby też nie wspomnieć o tym, że The Body to sam w sobie bardzo, bardzo zasłużony dla sceny muzyki gitarowej zespół.
1: Scena gitarowa jest straszliwie obszernym określeniem.
0: Sceny ekstremalnej.
1: Dobrze. Jestem ciekaw tego ekstremu.
0: Tak, no w zasadzie jest to album, który postawił na szyny i niesamowicie rozpędził też karierę międzynarodową zespołu Full of Hell. Niedawno minęło 10 lat od jego premiery i o ile zespół Full of Hell jest stosunkowo często bukowany w Polsce, bo uwielbiałem grać w Polsce koncerty, ja byłem już na 3 koncertach zespołu Full of Hell i grają oni praktycznie co roku albo raz na 2 lata w pięknym nadwiślańskim kraju, tak The Body wspólnie z Full of Hell nie było jeszcze w Polsce bukowane nigdy. I nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek grali oni wspólnie nagrany materiał w ramach jakiegoś live aktu. Więc myślę, że jest to pomysł przełomowy i jednocześnie wpisujący się też w założenia Off Festiwalu, bowiem nie chcą oni raczej bukować standardowych, powiedzmy, zespołów grających muzykę ekstremalną, tylko zespoły, które w jakiś sposób się z tej sceny wyróżniają i to wpisuje się w to wzorowo, więc dla Państwa utwór Flashworks z albumu kolaboracyjnego The Body Full of Hell, One Day You Will Ache Like I Ache.
1: Już się boję.
2: I have tried myself 3 different times. I have not succeeded. I tried it, as you know, with the car. I put the hose on the exhaust and into the window. I stayed in the car over 3 hours. I tried it 3 times. Nothing happened.

0: Kompromitacja Polaków w finale drużynowego Pucharu Świata. Kolejna drużynowa porażka Polaków. Miało nastąpić odczarowanie Stadionu Narodowego, a nastąpił najgorszy występ reprezentacji w finałach DPS od lat. W imprezie, w której reprezentacja Polski uchodziła za specjalistów od seryjnego zdobywania złotych medali, zajęliśmy jedynie trzecie miejsce, kończąc turniej tylko przed znacznie osłabioną kontuzjami Wielką Brytanią. Polacy od początku do końca nie byli w stanie znaleźć odpowiednich ustawień na specyficzny, jednodniowy tor na Stadionie Narodowym. Indywidualnie nasi zawodnicy byli w stanie zwyciężyć tylko trzykrotnie. Jeden raz dokonał tego Bartosz Zmarzlik, dwukrotnie Kasper Woryna. Na pierwszym miejscu rywalizację skończyła spodziewanie Australia, która przez całą pierwszą serię była bezbłędna. Na drugim miejscu o punkt przed Polakami zakończyła reprezentacja Danii. Festiwal błędów sędziowskich w Zielonej Górze. Podczas niedzielnych derbów województwa lubuskiego, będących pierwszym meczem fazy playdown, sędzia Michał Sasień popełnił kilka rażących błędów. Pierwszym z nich było niesłuszne dopuszczenie Oskara Palucha do startu w drugim biegu, pomimo pojawiania się przy taśmie przez zawodnika po upływie dwóch minut. Następnie sędzia nie wykluczył Przemysława Pawlickiego w biegu piątym, pomimo ewidentnego poruszania się przez zawodnika na starcie i pomimo faktu, że zawodnik ten miał już na swoim koncie ostrzeżenie za ruchy przy taśmie. Następnie w biegu dziesiątym sędzia po wyjściu zawodników stali na prowadzenie 5-1 przerwał bieg, bowiem dopatrzył się ruchów na starcie ponownie Przemysława Pawlickiego, których to ruchów nie było widać na żadnej z powtórek. Pomimo tego zawodnik został wykluczony. Decyzje te rażąco wypaczyły wynik rywalizacji, w związku z czym sędzia na najbliższą kolejkę został zawieszony. Już w najbliższy weekend decydujące rozstrzygnięcia w Metalkast drugiej Ekstralidze. Na antenach Canal Plus będą mogli Państwo obejrzeć decydujące rywalizacje pomiędzy zespołami PS Rzetu Poznań i Rowu Rybnik, mecz ten będący rewanżem pierwszego półfinału oraz rewanż drugiego półfinału pomiędzy zespołami Polonii Bydgoszcz i Orła Łódź. Również w Ekstralidze wchodzimy w decydującą fazę play-off. 6 września również w niedzielę o godzinie 17 pierwszy półfinał pomiędzy zespołami Unii Leszno i Sparty Wrocław oraz pierwszy półfinał pomiędzy zespołami Motoru Lublin i Apatora Toruń. Serdecznie zapraszamy. Również w najbliższą niedzielę będzie miało miejsce Grand Prix Formuły 1 we Włoszech.
1: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
2: Już w niedzielę koncert zespołu Przeprosiny w Hydro Zagadce z ich najnowszym wydaniem FEM, które sławił tutaj na antenie Mikołaj Mroczka. Bilety po 30 zł online, 40 zł na bramce. Wspólnie z zespołem Przeprosiny wystąpi Dzenia, czyli artysta z mafrokowego duo Son of Denny, Ewikcja oraz Femina. Tego samego dnia Festiwal Hipolita i Ludwiki Wawelbergów, organizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga. Gwoździem programu będzie spektakl muzyczny Raj, oparty na programie literackim Tryja Kaczmarski, Gincowski, Łapiński o tym samym tytule, w wykonaniu Mirosława Czyżykiewicza, Jacka Bończyka i Hadriana Tabęckiego. Wstęp wolny. Z kolei w przyszłym tygodniu, w czwartek, w warszawskiej pracowni Art Club, koncert kultowego psychodelicznego zespołu Dreamless Night wspólnie z zespołem rockowym Lone Duck. Bilety po 30 zł na bramce.

Dzisiejsza audycja, aktywacja jest klejona na bieżąco, jest improwizowana, więc nie inne będzie wejście stałe, gdzie jako, że znajduję się w tej chwili w posiadaniu gitary akustycznej, to postanowiłem, że po prostu na wejściu stałym zagram trochę muzyki. Więc będzie to najbardziej niszowy artysta na wejściu stałym, czyli redaktor Szewczyk solo. Zagram jedną piosenkę swojego zespołu Dratewka, która niedawno znalazła się na Spotify i z innych serwisach streamingowych. Potem Świt, a potem jeszcze coś innego. Więc uwaga, słuchacze w tej chwili mogą wysłuchać utworu Świt akustycznie live w studio.

tutaj powinno się znaleźć solówka gitarowa, ale nie mam drugiej gitary, żeby to zabrzmiało jakkolwiek sensownie. Zresztą i tak nie zagrałbym tej solówki. Możecie posłuchać oryginału na Spotify i na innych serwisach streamingowych zespołu DLATFK. Serdecznie polecam ten utwór. I teraz jeszcze szukam drugiego utworu, który mógłbym zagrać i już chyba mam. Mi się wydaje, że akurat starczy nam czasu i będzie to utwór, który jest na stałe w setliście DLATFK-i, natomiast nie jest on utworu, nie jest on zespołu DLATFK-a, tylko autorstwa zespołu Legendary Pink Dots, których też bym z wielką chęcią zobaczył na OFF Festiwalu, ale zabrakło czasu, żeby o nich wspomnieć. Utwór z 1989 roku, Under Glass, w naszej adaptacji zespołu DLATFK-a, Pod szkłem.

0: dwie piosenki, każda w tonacji amol, to znaczy ta druga była w c-molu, ale nie mam kapodawstwa, żeby to sensownie zmienić, jako że mam już godzinę 19:57, a następna audycja jest już po nas, będzie to Smells Like Toxic już o równo godzinie 20:00, serdecznie na nią zapraszamy, to żegnamy się z wami, dziękujemy wam za wysłuchanie naszej cudacznej audycji i żegnają się z wami Mikołaj Mloczka.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Stanisław Szewczyk, żegnam się z wami.
1: A realizował nas niezastąpiony Maciej Gdyba.
0: Do usłyszenia.

0: Dobry wieczór Państwu, 4 minuty po godzinie 20. Witamy Was w kolejnym wydaniu audycji Smells Like Toxic. Przy mikrofonie Krzysztof Szyc, a za konsoletą Mateusz Leszczyński. Dzisiaj kolejny wywiad, nie będzie audycji solo. Jest tutaj trzech pięknych gentlemanów z zespołu Road Tomorrow. Witajcie, mega miło Was tutaj gościć.
1: Siemanko, siemanko.
2: Hej, cześć. Dzień dobry.
0: Na początek powiedzcie w ogóle, jak się nazywacie, przedstawcie się i co robicie w Road Tomorrow.
2: No, ja jestem Żenia, a.k.a. John Tomorrow, jestem na wokalu.
1: Się nazywam Aloha, gram na gitarce.
3: A jestem DJ Apostoł, jestem DJ-em.
0: Mieliśmy się spotkać 2 tygodnie temu, ale z różnych tutaj problemów organizacyjnych nam się to nie udało, ale to było spotkanie chwilę przed zarówno premierą waszego singla, jak i też pierwszą trasą, jaką odbyliście.
2: Dokładnie.
0: Powiedzcie w takim razie, bo już jesteście po, jak było... Co się tam działo, z kim graliście, jaki był odbiór waszych występów?
2: No, ja mogę się wypowiedzieć na ten temat. Szczerze, miałem mieszane uczucia po tej trasie, bo z jednej strony no było fajnie, bo zwiedziliśmy dużo fajnych miast, aż całe 3, ale było i tak fajnie. Mieliśmy fajne koncerty, mimo tego, że na niektórych z nich był Dead Crowd i to właśnie była taka druga strona medalu. No ale mimo wszystko to jest doświadczenie dla nas.
1: Graliśmy trasę razem z zespołem fajnym takim Dead Do i Fifth Column. Pozdrawiamy chłopaków.
2: Pozdrawiamy.
1: No co do trasy, mi się spodobało mega, nowe jakby odkrycia w życiu. I co, no to prawda, nie wszędzie były soldouty. Też można było promocję lepiej zrobić, bo wiadomo w tych czasach teraz trzeba rolki nagrywać, TikToki, promować bardziej. Ale zawsze coś, pierwsze... Taka próba do trasy, mega fajnie, na przyszłość będziemy wiedzieli, lepiej to zrobimy. Będzie więcej ludzi i więcej zespołów fajnych.
2: No i więcej piosenek.
1: To też.
3: Dokładnie.
0: Okej. Okay. Jesteście, wydaje mi się, takim zespołem, który generalnie dużo gra. Tak co chwilę, jak patrzę na waszego Instagrama, to co chwilę praktycznie gdzieś grać. No wydaje mi się, że chyba koncerty to jest taki wasz żywioł, mocna strona.
1: No my zaczynaliśmy od festiwali szkolnych, a oni zazwyczaj dość często. I jak zaczynasz być dobrym zespołem i trafiać na każdy festiwal, i robisz do tego się swoje koncerty, to nam się trafiło kiedyś zagrać z 5 koncertów w jednym miesiącu, to wszystkie w Warszawie. Właśnie to były festiwale szkolne i nasze koncerty.
2: No to można powiedzieć, że dopiero zaczynaliśmy wtedy tak naprawdę tym zespołem. No, też zdobyliśmy dużo doświadczenia, tak z chłopakami też podbiliśmy nawet parę festiwali, że tak powiem. No, zajęliśmy tam pierwsze miejsce na jakimś festiwalu i wygraliśmy w ogóle nagrywki w studiu. No, na razie z tego nie skorzystaliśmy, ale zamierzamy oczywiście.
1: My też, jak nie masz nic wydanego, to te właśnie koncerty to jedyna opcja posłuchać cię, twój zespół i cię poznać.
3: No, dokładnie.
2: To jest dla mnie bardziej też, dla rozgłosu.
3: Dla mnie też w ogóle, my jesteśmy takim lepszym koncertowym zespołem, w sensie zdecydowanie, jak dla mnie, lepiej to brzmi na żywo. Jest jednak większa energia, lepiej można do tego posłuchać, niż jakby słuchać tylko w słuchawkach w domu.
0: No jasne. Jakiś koncert wspominacie tak najlepiej, który był takim może przełomowym koncertem dla was?
2: Ja muszę jeszcze pomyśleć.
3: Ja mam myśl.
0: Że tak poczuliście, o kurczę, coś kliknęło, nie?
3: Tak, jak graliśmy w Mechaniku na release kolumny, wtedy była praktycznie cała sala, tam 300 osób się mieści mniej więcej, to, no, to był taki mega duży koncert i taki bardzo energiczny, z świetną publiką na pewno. To dobrze wspominam.
1: Mi właśnie się bardzo spodobał ostatni koncert na trasie we Wrocławiu, bo to zależy od nagłośnienia. Jak mega fajnie słyszysz, to możesz bardziej się wyluzować, powiedzmy, i coś tam potańczyć bardziej, coś tam połazić po scenie, a nie próbować się wsłuchać w ten wedź, co z niego leci.
2: No, to prawda. Znaczy, dla mnie najlepszy koncert chyba był 24 sierpnia w zeszłym roku. To był nasz taki pierwszy faktyczny koncert, bo wcześniej graliśmy na festiwalach. No, a teraz to był właśnie koncert i to był koncert w 2 kołach. Nie najlepszy klub oczywiście dla niezależnych zespołów, ale to, że na nas było tak naprawdę najwięcej ludzi, mimo tego, że to był nasz taki pierwszy faktyczny koncert, to nie wiem, strasznie mnie to zajarało po prostu na działalność w tym zespole i wkładanie więcej samego siebie w ten zespół.
0: Jasne, a jak wspominacie wasz pierwszy koncert, pierwsze granie? Od razu też czuliście, że już na tej scenie poruszacie się w miarę swobodnie, czy jednak pierwszy koncert był nieco taki bardziej może poskładany? Nie wiem, jak wspominacie te wasze pierwsze występy na żywo?
1: Pierwszy koncert nasz był rok temu w Ciackim na festiwalu CSS i w sumie tam głównym problemem w tym koncercie było, że nic nie było słychać z Wedzie. Jak mówimy, o tych festiwalach szkolnych raczej nie jest najlepszy sprzęt, ale było sporo ludzi, jak na nasz pierwszy koncert ever. My się wczuliśmy, nasz Janek, basista, mega fajnie się pomalował i właśnie od tego koncertu wzięła się tradycja malowania Janka na co koncertach, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Janek się maluje na co koncert inaczej i właśnie przez ten Ciacki wzięła się taka tradycja, bo on jakby nie wiedział, w co się ubrać, ale miał farbę sobą i się pomalował, więc uważam, to był mega fajny koncert, szczególnie jako na pierwszy nasz koncert.
2: No, dla słuchaczy Radia Aktywnego od razu mówimy, że to nie jest wcale z inspiracji Wesem Borlandem z Limp Bizkit.
0: Okej. Okay. A też zauważyliście jakąś dużą różnicę w tym, jak zaczynaliście na festiwalach szkolnych, a potem zaczęliście grać w klubach? Jednak mimo wszystko publika jest nieco inna, nie? Tam na koncerty klubowe już może przyjść każdy, na koncert z kolei taki na festiwalu licealnym. Może i masz publikę, która bardziej, nie wiem, odpowiada pod kątem wieku, ale też z drugiej strony są ludzie, którzy są wkręceni w bardzo różną muzę. Jestem ciekaw, jak wy byście porównali odbiór waszej muzy na festiwalach licealnych i na koncertach klubowych.
2: Na festiwalach licealnych raczej dużo ludzi przychodzi nie tylko na jakiś jeden zespół, tylko tam gra kilka takich dosyć fajnych zespołów.

0: no to publika jest bardziej nasza na pewno, więc energia czasami jest też większa, chociaż niekoniecznie też.
1: Gdyby docelowo wpada człowiek na twój koncert, więc pewnie wie, na co się nastawiać. No i po prostu jak przyszedł, to wie, na co przyszedł, a nie randomowo jak na festiwalu.
2: Nie, pytam też dlatego, że często zespoły, które zaczynają grać na festiwalach licealnych, jak potem przychodzą do klubów, jednak muszą się zmierzyć z tym, że no, trzeba o tego widza trochę zabiegać. To już nie jest tak, że o przyszły ziomki ze szkoły, jest po prostu duża scena, fajna produkcja, tylko teraz no, przechodzimy do klubu i wiele kapel ma taki, jakby wiesz, walnęły trochę łbem o beton i trochę muszą się na nowo nauczyć po prostu tego, jak funkcjonować już w klubowych warunkach, a nie tylko w licealnych murach.
1: Lubię to trzeba mówić, żeby kupowali piwo, żeby cokolwiek zarobić.
2: To też prawda.
1: Niestety, takie jest życie. A na festiwalach to masz od wszystkiego organizatory. Właśnie o to chodzi, że jak masz koncert w klubie, robisz go sam od zera, rezerwujesz klub, szukasz zespołu, plakaty, promocje. Festiwale szkolne fajne są na początek o tyle, że twoje zadanie po prostu jest przyjść i zagrać koncert. Nie martw się o promocje, o plakaty. Organizacja, sprzęt, tam jest wszystko na miejscu, już zapomniane przez organizatora festiwalu.
3: No właśnie, ale jeśli chodzi o na przykład zwycięstwo w festiwalu, to warto promować tam swój udział, żeby przyszło na więcej ludzi, żeby, nie wiem,
2: no jasne.
3: Zrobić jakiś fajny crowd.
2: Pewnie, to też jest taka ciekawa obserwacja, bo sam pamiętam, jak też chodziłem i też grałem na festiwalach licealnych te 10 lat temu i wtedy rzeczywiście na przykład hip-hopu było bardzo mało i tego newschoolowego rapu, a jak teraz miałem okazję być jurorem na flaku dwa razy, no to już praktycznie było pół na pół. Zespoły plus raperze, ale to taki mały wtrend ode mnie. Zagraliśmy wasz pierwszy singiel, Daytrana, i on ma takie brzmienie, bardziej bym powiedział, garażowe. Nieco tak mocniej dla mnie kojarzące się z końcówką lat 90. I tych niemetalowych kapel z tamtego czasu.
1: To jest kwestia nagrywek, ponieważ nagrywaliśmy Daytranę w Technikum na Polnej, gdzie wygraliśmy festiwal i mieliśmy jako nagrodę nagranie singla u nich. I też tam realizowali to uczniowie, to też było w taki bardziej sposób niezbyt doświadczony. To były nasze pierwsze nagrywki ever i widzieliśmy, jak to wszystko ma wyglądać. Robili to uczniowie, które też pewnie nie mają dużego doświadczenia. I później Filip Pongowski jakoś to uratował miksem i właśnie przez to jest takie bardziej garażowe brzmienie niż ten drugi singiel.
2: No tak, bo akurat można by to oczywiście postrzegać jako pewną wadę, ale na przykład dla mnie to takie garażowe brzmienie ma pewien klimat i też się wpisuje gdzieś w takie brzmienie, jak na przykład słuchamy pierwszych płyt kapel pokroju Faulty Below Summer, tam też brzmienie jest takie bardzo surowe i takie bardzo, bardzo gdzieś takie garażowe. Z kolei wasz nowy singiel Bowdan już no, brzmi tak potężniej, myślę, że ma trochę brzmienie bardziej modern, nawet bym powiedział.
3: Ja bym powiedział, że trochę się nauczyliśmy na swoich błędach, żeby nie nagrywać festiwalu licealnym. Więc trochę się przełożyliśmy bardziej do tego singla. Właśnie u Filipa Pongowskiego nagrywaliśmy i miksowaliśmy to. I uważam, że wyszło naprawdę fajnie, jak na drugi singiel.
2: No to nie pozostaje nam nic innego, jak teraz posłuchać i potem wracamy do rozmowy z zespołem Road Tomorrow. Zostańcie z nami.

0: i utwór Bow Down od grupy Road Tomorrow, która cały czas jest tutaj z nami, ich najnowszy singiel. Na początku chyba była prośba o małą korektę, jeżeli chodzi o kredyty co do tego singla.
1: Tak, właśnie, prosiłem o małą korektę, bo nie miksowaliśmy ten utworu Filipa, tylko u ziomka...
2: Michała Króla.
1: Tak, u Michała Króla.
2: Który też zrobił fajną epkę zespołu Dead, gdzie właśnie od nich mamy polecajkę.
1: Tak, tak. Właśnie ten Michał Król się ziomuje z Deadly, my się też z nimi ziomujemy. Polecam się z nimi ziomować, bo są naprawdę fajni. Wydają się, tylko wydają się tacy straszni, ale...
2: I starzy.
1: Tak, i starzy.
0: Pozdrawiamy wszystkich panów. Powiedzcie, właśnie to mniej więcej takie brzmienie, jakie się rysuje na tym singlu, to jest gdzieś takie brzmienie, jakie chcielibyście gdzieś później podtrzymać, jeżeli chodzi o dalsze nagrania?
1: Wolimy się nie wypowiadać o przyszłości naszych miksów, bo...
2: W sensie, powiedzieć tak, że cały czas szukamy swojego realizatora, okay, który nas będzie miksował i próbujemy teraz właśnie, podajemy single przed albumem, bo kiedyś tam album powstanie oczywiście i już ten album będzie nagrany
1: jednym miksem,
2: bo nagramy od zera, będzie jeden wspólny miks, a teraz te single, które powstały przed albumem, będą miksowane u różnych gości, żeby właśnie znaleźć tego... Ten mix, który nam będzie odpowiadał.
1: Tak. Bo na razie robimy segregację, nie?
0: Okej, czyli jakby nie mamy troszeczkę... Nie chcemy trochę traktować tych singli jako zapowiedź już pełnego materiału. Te numery się nie znajdą później na płycie.
2: Się znajdą, ale w nieco innym brzmieniu.
0: Nieco innym brzmieniu. Okej, czyli po prostu na razie wydajecie te single, a kwestia większego wydawnictwa gdzieś tam jest w niedalekiej przyszłości.
2: Nie wiem, czy niedalekiej, ale plany są.
0: No to dobrze. Mam takie też pytanie. Nie kusiło was może, żeby do tych utworów nagrać klipy? Do tych, co już macie wydane?
2: Wiesz co, nagraliśmy taki fajny teledysk do Daytrany. Nagrali nam ziomeczki ze studiów jednej naszej koleżanki, dziewczyny wokalisty Kariny, pozdrawiamy ją.
1: Pozdrawiam cię.
2: No i nagraliśmy i trochę był problem z montażem, bo jeden z kamerzystów nie łapał tempa piosenki i tam było, że piosenka gra jeden bit perkusyjny, a na kamerze wideo jest, gdzie perkusista gra inny bit. I to totalnie się nie zgrywało z sobą i musieliśmy poszukać innego gościa, który nam to zmontuje. No i obecnie finansowo i czasowo nie mamy na to wpływu i trochę czekamy. Kiedyś powstanie. Jest nagrany, zostało tylko go zmontować.
1: Tak, na razie niestety powstrzymujemy się z montowaniem tego klipu, ale no myślę, że wyjdzie spoko, bo teraz nam to robi inny ziomek, w sensie teraz zamierza nam to montować, ale myślę, że on się zna i będzie dobrze.
0: No wiecie, bo i tak w sumie myślę, że nawet pomimo braku klipu i w zasadzie tylko wydanych dwóch numerów, no to i tak wasza kariera się rozwija bardzo tak dynamicznie. Pierwsze gdzieś te zdjęcia, jakie były na waszym Instagramie, to było gdzieś tak z półtorej roku temu, tak jak patrzyłem i w sumie zagraliście bardzo dużo koncertów i też te koncerty są coraz większe i coraz lepsze i widać, że to się wam po prostu kręci. Jak myślicie, czego to jest kwestia?
2: Każdy się...
0: No poza intensywnym koncertowaniem, bo o tym żeśmy powiedzieli.
2: Każdy z nas się jara tym, co robimy i robię to raczej dla frajdy i po prostu granie koncertów jakby... Jak to powiedzieć? Weź mi ktoś pomóż, że nie powie coś.
1: No myślę, że granie koncertów to jest nasz taki as w rękawie. Naprawdę z tego się wybiliśmy i po prostu od razu mieliśmy taką strategię, żeby zrobić rozgłos jakby wśród ludzi po prostu. Żeby, wiesz, tak nie nagrywać od razu na przykład jakiś cały materiał i go wydawać i już dopiero później grać, tylko najpierw, wiesz, zgarnąć jakiś fanbase.
0: No tak, to jest takie dość w sumie oldschoolowe podejście. No,
2: Title Fight tak zrobili, przez 5 lat grali, a nie wydali nic.
1: No.
2: Dopiero po 5 latach wydali.
1: A i tak, mieli takie ogromne grono fanów.
0: A i tak uważacie, że to wszystko się rozwija w szybkim tempie? Czy raczej myśleliście, że to wszystko będzie szło jeszcze szybciej? Jaki w ogóle macie odbiór póki co tej waszej drogi? Czy jesteście po prostu zadowoleni z tego, jak to wszystko wygląda?
1: No w dzisiejszych czasach, powiem ci, dominują algorytmy i tak naprawdę to jest loteria, że nie wiesz, czy trafisz w zasięgi do końca i No nie wiem, po prostu na razie robimy wszystko, co się da, jakby, żeby promować swoją muzykę. No myślę, że to się uda. To może zająć długo, ale chyba każdy z nas woli w to inwestować samych siebie i swój czas.
0: A jakie macie w ogóle ambicje względem tego projektu?
2: No, chyba każdy marzy, żeby z tego zarabiać na stałe, żeby siedzieć sobie w domu ładnie, wymyślić pioseneczki i nie martwić się, że jutro musisz stać na magazyn do pracy.
0: No. Czyli jak najwyżej.
2: No oczywiście, chyba jak każdy zespół tak myśli.
0: Teraz posłuchamy sobie pierwszych takich waszych chyba najbardziej oczywistych inspiracji i o nich pogadamy jeszcze za chwilę, ale też porozmawiamy jeszcze co nieco o was. Na początek Linkin Park i From the Inside.

0: La peine, néo-métal, est un phénomène de mode pour ados attardés. Trois accords suffisent pour jouer. Texte à deux balles, puéril et trivial. Y a quoi être moqueur quand on voit ces porteurs?
1: Za nami Linkin Park From the Inside, a chwilę później formacja Playmo i utwór World. O tych kawałkach jeszcze sobie za chwilę pogadamy, ale na początek jeszcze tego wejścia. Jestem w ogóle ciekaw waszych takich początków i skąd się w ogóle znacie, jak się w ogóle narodził zespół Road Tomorrow.
2: To powstał tak, że w 22 poznałem żenię w jakiejś szkole muzycznej. Tam jakiś projekt typu naucz się w wakacje grać na gitarze, zagraj koncert.
1: Okay.
2: Powiedzmy coś tego typu. Tam poznałem żenię, później kręciliśmy razem, poznaliśmy się, byliśmy kolegami. I on gra na gitarze, śpiewał, ja gram na gitarze, nie umiem śpiewać. My się tak połączyliśmy fajnie. Chcieliśmy obydwu coś próbować. Później powstał pierwszy próbny Road Tomorrow. I właśnie tam Żenia miała przemową piosenkę, po której już powstał niemetalowy Road Tomorrow. Więc Żenia, powiedz, jak to było.
3: Dobra, no to można zacząć jeszcze raz od tego 22 roku, tak. Mhm. Właśnie poznaliśmy się z Alochą i tak, żeby trochę doprecyzować to, to mieliśmy zespół gitarowy tak naprawdę. Graliśmy razem na gitarze, był z nami jeszcze jeden ziomek, z którym się kolegowaliśmy wtedy, że tak powiem. No i później właśnie doszło do tego, że zagraliśmy koncert pod Placem Kultury i Nauki, tak w ogóle.
1: O, ciekawe.
3: Ja jeszcze wspominam dobrze ten koncert, bo jeszcze byłem prowadzącym tego koncertu, bo tam nie byliśmy tylko my, tylko jeszcze jacyś ukraińscy tam artyści i tak dalej. No i jak skończyliśmy grać, bo ja wtedy też na perkusji grałem, bo mieliśmy nie tylko ten gitarowy zespół, tylko też normalny, gdzie ja grałem na perkusji, a Locha był na gitarze. Właśnie ten ziomek, z którym kolegowaliśmy się, nazwijmy go ziomek X, X-Men.
1: Profesor X.
3: No to właśnie po tym koncercie mieliśmy takie wrażenie, kurde, trzeba wyjść spoza ramy tej szkoły i tworzyć coś własnego, trzeba założyć jakiś zespół. My z Alochą byliśmy totalnie na tak, my byliśmy tacy zajarani tym, a ten X-Men mówi, no dobra, no może tam kiedyś się uda. Także on jakby od razu nie był na to jakoś przygotowany, dlatego byliśmy z Alochą trochę, no, zdesperowani tym, bo nie mieliśmy tak naprawdę ziomków, którzy chcieli grać z nami, bo po prostu nie mogliśmy nikogo znaleźć. No i doszło do tego, że poszliśmy z Alochą na koncert pewnego zespołu, też zespół X, niech będzie tak samo. No i już po tym koncercie, jak zobaczyliśmy, jak ci muzycy tam na tej scenie się ruszają, że oni grają swoją muzykę, to no nie wiem, byliśmy tym jakoś też podwójnie zajarani, to była taka finałowa kropka, żeby stworzyć ten zespół.
2: Że dla mnie bardziej kropką było festiwal Kwas w 24. Zobaczyłem te wszystkie undergroundowe zespoły typu Fifth Column, Diving Stow, tam jeszcze grał. Ewikcja tam pewnie jeszcze grała.
3: No, zrobiliśmy wywiad w ogóle z jednym zespołem.
2: Była tam taka energia i mówię, kurde, ziomki są w naszym wieku, grają zajebistą własną muzę. Czemu tego nie robimy? I właśnie z Anią się zebraliśmy wtedy na założenie zespołu.
1: Okej, okay, a mieliście od początku wkręte, że to będzie zespół new metalowy, czy musieliście troszeczkę też dojść
3: właśnie, do
1: tego brzmienia?
2: Właśnie zaczynaliśmy bardziej jako alt-rockowy zespół, mieliśmy nieco inny skład, mieliśmy innego właściwie perkusistę. Graliśmy nawet cover na The Beatles, były słynne czasy. I właśnie Żenia tam miał piosenkę fajną, która później przerosła w nową erę zespołu.
3: Tak, tak, to była... znaczy inaczej, dobra. Linkin Park wydali właśnie swój ostatni album na ten czas, który się nazywał From Zero. I ja bardzo się ucieszyłem, że oni wrócili tak naprawdę, bo no, dosyć długo ich nie było. I dla mnie ten album też przy okazji wydał się dosyć fajny, bo tak naprawdę nazwa wskazuje na sam album, że oni zaczynają od zera i przechodzą przez wszystkie etapy, które przechodzili z Chesterem. Nu metal, elektro, jakieś tam rzeczy, popowe rzeczy, też hardrockowe rzeczy. No a tam przede wszystkim był tam utwór, który się nazywał Two-Faced. Mhm. I właśnie on był taki metalowy, inspirowany trochę One Step Closer. No i mnie to trochę zajerało na to, żeby stworzyć coś podobnego. Żeby utwór właśnie dawał takie inspiracje. No, trochę ukradłem, ale dobra. No i właśnie chcieliśmy przećwiczyć ten utwór z chłopakami. z naszą byłą sekcją rytmiczną. No i oni mieli takie dosyć mieszane uczucia, szczególnie basista. On bardzo nie lubił, jak ja krzyczę, bo on tego nie znosił po prostu. No.
1: Rozumiem.
3: No i stwierdziliśmy, że nasze drogi się rozchodzą na tym punkcie i właśnie później zaczęliśmy szukać Janka i Matiego, ale o tym Alocha może bardziej się wypowiedzieć, jak to było.
2: No Janka znalazłem na koncercie, to był chyba Flag Festival. No. Poznałem go tam. On mówi, że gra na basie. Właśnie on wtedy przyszedł na festiwal ze swoim basem, bo był po prostu z próby jakieś tam. I mówię, gościu, wpadł do nas na próbę, pogramy raz, zobaczymy, co będzie. A Matiego zobaczyłem, Mati grał ze swoim starym zespołem Corrosion, wtedy jeszcze zwany jako Double Gold Card. I oni grali taki prawdziwy grunge, mieli nawet cover na Alice in Chains. Byłem na ich nim koncercie Unplugged, było mega fajnie. Mówię mu, fajnie grasz, chcesz spróbować z nami pograć? I finalnie Maciej został u nas, Corrosion odszedł, a ten grają chłopaki dalej, mają nowego ziomka, pozdrawiamy ich.
3: No też Mati chciał z nami grać, dlatego że też lubi no metal.
2: To właśnie to było to, że oni się rali tą muzę, to nie było tak, że zmuszamy kogoś grać tę muzykę, tylko ziomeczki widzieli, co chcą, słuchali tej muzyki, by byli w temacie już od razu.
1: No właśnie byłem ciekaw, czy musieliście gdzieś się też z pozostałymi członkami zespołu dotrzeć pod kątem właśnie grania takiej muzy, czy po prostu wszyscy gdzieś tam mieli jednakową wkrętę, mimo pewnie tego, że oczywiście każdy też was też słucha pewnie innych rzeczy poza tym, nie?
3: No właśnie, każdy z nas jest totalnie zainspirowany i zajarany inną muzyką, ale wciąż łączyliśmy się na nu-metalu. W ogóle z Jankiem to było tak, że robiliśmy najpierw przesłuchanie basistów, bo nie wiedzieliśmy do końca, jak Janek się sprawdzi, no i wtedy przesłuchaliśmy, był jeden chłopak, co inspirował się chyba Lemim z Motorhead i bardzo lubił takie solówki basowe. Stwierdziliśmy, że za ciężko dla nas, tak naprawdę. Była jeszcze jedna dziewczyna i był właśnie Janek. Janek się wykazał bardziej nie graniem, nie techniką grania, tylko charyzmą, według mnie. I też jak się dowiedział, że my go zapraszamy na te przesłuchania, to on 3 dni przed przesłuchaniem nauczył się slapu. No i nawet dobrze się sprawdził.
2: No więc każdy teraz nasz się ulepsza technicznie. I też poruszy na scenie lepiej, bo każdy zaczyna tak prawie od zera. Nie wiem, jak tam Apostoł, bo Apostoła znaleźliśmy nieco później. Janek był na koncercie u Apostoła i mu tak, stary, wpadłem z tego zespołu, fajnie będą skręcić, się sprawdzać. I właśnie Apostoł, jak tam u ciebie to było?
4: No to było tak, że w październiku robiłem swój event, gdzie jakiś bardziej hip-hopowy, trochę reggae, w ramach PNW, tam mojej organizacji koncertowej. I po koncercie podbił do mnie Janek, który był ziomkiem ze szkoły muzycznej, saksofonisty, z którym grałem. Pozdrawiam Maćka. I właśnie powiedział, że mają zespół metalowy i szukają DJ-a, żeby porobił skrecze jakieś, czy bym był na to chętny. Jako że szukałem wtedy każdego możliwego grania, no to oczywiście się zgodziłem, żeby zobaczyć. Przyszedłem do nich na próbę. Fajnie to zaczęło grać, więc zostałem już od grudnia w zespole. Tak to weszło.
3: Właśnie też nie chcieliśmy na siłę szukać DJ-a. Chcieliśmy, żeby to było jak miłość, żeby się naturalnie pojawiła.
1: No, ale piękne słowa. To jest dla mnie w ogóle wszystko to, co się teraz dzieje wokół nu metalu, zarówno pod kątem tego, że powstaje dużo młodych kapel nu metalowych, też te starsze mają swój renesans. Kiedy ja zaczynałem, to tak było z 10 lat temu, no to generalnie nu metal to była największa siara, jaką mogłeś zrobić. Nie było praktycznie w ogóle kapel tego typu, a teraz się to bardzo mocno zmieniło. Jak myślicie w ogóle, z czego to wynika? To po raz, to jakby to jest pierwsza rzecz. A druga też, skąd się w ogóle wzięła zajawa u was na to granie akurat?
2: No wynika to na pewno
3: z nostalgii.
2: Też z trendu, bo teraz jest trendy na nostalgię i na ten starszy brat core, jak tam było.
1: Tak,
2: że
1: tak,
2: po prostu
1: tak.
2: Te baggy jeansy, że gościowie na deskach jeżdżą.
3: A no, starszy brat core.
2: No o to chodzi, no.
1: Tak. Monster, PlayStation 2, ta nostalgia za latami 2000 gdzieś jest obecna.
2: Mocno powraca teraz i to właśnie te trendy chyba wyznaczyły trochę, co teraz popularne. No, chodzi.
1: Ale czy na przykład u was było tak, że te kapele i w ogóle trochę tego typu brzmienie i to, że to zaczęło wracać, to też miało wpływ na to, że wy się zainteresowaliście w ogóle takim graniem, czy to się na przykład pojawiło po prostu wcześniej?
3: Właśnie dla mnie to nie wynika z nostalgii, bo myślę, że ja zacząłem bardziej wkręcać się w metal przez Mattiego, bo Matti jest takim oldschoolowym słuchaczem i już dosyć dawno słuchał tam Deftones, Limp Bizkit. No przeze mnie zaczął słuchać Playmo, ale tym poprosił mnie powiedzieć, że kochamy Playmo. Się pogubiłem.
2: No, zajabka nagrania. No osobiście ja Linkin Parka słuchałem od dzieciaka. Po prostu miałem w domu kompa i sprawdzałem teledyski różnych zespołów i tak trafiłem na Linkin Parka In The End i po prostu robiło to na mnie duże wrażenie. Ale ogólnie chyba Apostol słucha nieco innej muzyki.
4: No tak, ja jestem tak full hip-hopowcem praktycznie. Się w tych kręgach obracam, więc w ogóle wejście w Rod Tomorrow otworzyło mi drogę na nowe środowisko, w którym totalnie nie byłem. I w zasadzie jednym jednak z pierwszych zespołów, jakie słuchałem, było Rage Against the Machine, więc takie około tego new metalu było słuchane, ale tak czy siak absolutnie nie siedziałem w takim muzie, więc trochę powróciłem do tego, mimo że jakby cały czas byłem tego fanem, nadal mi to sprawiało przyjemność, więc granie new metalu nie jest czymś dla mnie ciężkim, że muszę się zmuszać do słuchania takiej muzyki.
1: Jeżeli chodzi o kolejne utwory, które przygotowaliście tutaj dla nas, to jest od kapel, których szczerze mówiąc nie znam, bo jest i Body Shot, Clicka, jak i też Headplate, Delicate. To są zespoły trochę nowsze, z tej nowszej fali new metalu, bo chyba to też jest jeszcze takie brzmienie.
3: Właśnie mogę się wypowiedzieć najpierw o Body Shot, ty Aloha powiesz o Headplate. No dobra, Body Shot to nie jest new metal, to jest bardziej hardcore. To była inspiracja Mattiego do tego. Pamiętam, jak on mi pokazał utwór Body Shot, który będzie teraz lecieć, to mówił mi, że się popłakał przy tym utworze.
1: O proszę.
3: Bo dla niego to się wydał być taki najprawdziwszy hardcore. On bardzo lubi hardcore. No i ja przez niego też w sumie.
2: To ja Headplate odkryłem w tym roku. To jest szwedzki zespół, który już się rozpał bodajże. Nagrali ten album Delicate w 2000, to taki 9-7 rocznik bodajże.
1: A, czyli to nie jest świeża rzecz.
2: No właśnie, oni mieli zajawkę, oni równie dobrze mogli koncertować po całej Ameryce i się wybić, ale to tam nic się nie powiodło. Ale oni właśnie łączą new metal z grunge'em, po prostu mają new metalowe riffy i te clean refrenzy się tak ciągną fajnie. To jest takie zajebiste połączenie new metal z grunge'em.
1: No to posłuchajmy teraz obu tych kapel. Talking hella reckless on some tough guy shit. Land your ass off the block, nigga, take that flint. Stomp him out, do him dirty on some crack shout shit.

0: I za nami Body Shot, utwór Klika, a teraz już się kończy Headplate i kawałek Delicate, czyli jedne z utworów, które przyniósł dla nas zespół Road Tomorrow, który jeszcze jest tutaj z nami. Przynieśli dużo więcej muzy, ale niestety brakuje nam teraz na to czasu, co jest chyba dobrą okazją i dobrym powodem, żeby się spotkać może za jakiś czas ponownie. Powiedzmy, ale mimo, że jakby nie damy rady tych utworów posłuchać, to możemy o nich chwilę chociaż opowiedzieć, ponieważ też pojawiły się tutaj propozycje nieco mniej oczywiste, takie jak na przykład Chasing Status.
1: Tak, to była moja rzecz, akurat.
0: Coś tak właśnie czułem, że to będzie od ciebie rzecz.
1: Tak, bo oprócz bycia fanem rapu, co jest właśnie u mnie taką top 1 rzeczą, to jestem bardzo dużym fanem drum and bassu. Mhm. I ogólnie przez drum and bass mieliśmy pomysł na taką ideę Rave Tomorrow. Na
0: Rave Tomorrow, tak. Okay.
1: I polega to na tym, że zwykle to wyglądało tak, że puszczam po prostu jakąś drum-bassową nutkę podczas naszego seta, ale teraz będziemy działać w taki sposób, że jednak będziemy aranżować na cały zespół jakąś piosenkę właśnie z drum-bassu, żeby też nie zamykać się w tej ramie new metalowej, no i będziemy robić właśnie takie wstawki albo po koncertach, właśnie moment na Rave Tomorrow, żeby też trochę zmienić atmosferę.
0: Myślę, że brzmi to bardzo, bardzo fajnie. Mamy jeszcze grupę Kino radziecką sprzed lat 80. No, legendarna formacja.
2: To jest Aloha.
3: To ogólnie przez Kino zacząłem grać na gitarze. To bardzo mnie zainspirowało.
0: O, ciekawe.
3: I to założyłem, że przez ostatnie 2 lata w Polsce jakby stał się popularny ten zespół. Dosłownie coraz więcej o nim słyszę od znajomych.
0: Okay.
3: Bardziej może postpunkowe nawet klimaty oni mają i dużo wspólnego z zespołami typu The Cure, The Smith.
0: Tak. No to jest generalnie legenda radzieckiego rocka. Myślę, że to może też trochę przez popularność Molcza Domy. I też te memy, ludzie się tak trochę zaczęli zwracać w stronę tamtego, tamtego brzmienia, które no ma w sobie mega dużo klimatu.
3: Klimaciek jest.
0: Mamy jeszcze propozycje takie jeszcze mniej oczywiste, bo jest jeszcze Jamiroquai i Use of Days.
2: Oj, Jamiroquai, to już wiem od kogo. To było od Janka chyba, bo on ostatnio zaczął się tak wkręcać mocno w Jamiroquai'a. No, ja też w sumie. Nie wiem, ja bardzo lubię takie luźne, chillowe klimaty, jakie robi Jamiroquai. Że jestem trochę pozerem w tym temacie, ale fajna muza, czemu nie posłuchać?
3: Fajnie się inspirować właśnie tylko nie metalem, a też szukać inspiracji jakby poza twoim gatunkiem, co grasz albo słuchasz na stale.
2: Szczerze, ja nie uważam, że gramy nu metal.
0: Okay.
2: Tak naprawdę, no myślę, że nasz gatunek jest na tyle pokręcony. Znaczy, my nie mamy gatunku w ogóle. My gramy to, co nam się chce po prostu i tym się ramy.
3: Ale nie metal jest fajne pod tym względem, że nie ma ramek, nie się zamyka się w jednym brzmieniu.
0: Tak, on sam w sobie już też, no bo tak, ciężko jest porównać wiele kapel, które niby są w tej łatce, a tak naprawdę mogą być bardzo daleko od siebie. No ale tak, gadaliśmy dużo o tym, co się wam udało zrobić, ale też macie dużo planów. Czego się można po was spodziewać w najbliższym czasie?
1: Myślę, że jakichś mieszanych gatunków. Na pewno planujemy jakieś fity rapowe też, żeby połączyć właśnie nasze granie klasyczne z czymś bardziej hip-hopowym, używać bardziej sampli, żeby też moja rola w zespole oprócz samych skreczy rozszerzyła się na dawanie jakichś bitów, głównie zwiększenie melodyjności naszej muzyki bardziej tak elektronicznie.
0: Macie jeszcze w planach dużo koncertów. Widziałem, że chyba będzie coś za granicą i duży koncert w Hydrozagadce też się szykuje niedługo.
1: Tak. Mogę nawet powiedzieć wszystkie koncerty, jakie planujemy na wrzesień. Będziemy grać 5 września na pewno w 2 kołach.
0: To już niedługo.
1: Tak jest. To jest festiwal, który ja organizuję wraz z PNW. I no, będziemy tam w zasadzie jedyną kapelą taką bardziej mocną. Poza tym będą bardziej rapowi artyści. Gramy też w Czechach 12 września na festiwalu oraz właśnie w Hydrozgadce 23 z zespołami Duszno oraz z Wężami, których bardzo pozdrawiam serdecznie.
3: No i też mega fajny koncert szykuje się na Warszawę na początek października. 9 października Mechaniku gramy z kapelami Black Point Radio, Nuclear Venom i Diving Stock, którzy już są całkiem znani.
2: To wielki powrót będzie.
0: Wielki powrót do klubu Mechanik. Słuchajcie, ja wam życzę wszystkiego dobrego i oczywiście zachęcamy do obczajania waszych profili i do przychodzenia na wasze koncerty. Gośćmi audycji Smells Like Toxic była grupa Road Tomorrow. Dzięki wielkie, że byliście dzisiaj.
3: Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: A audycję realizował Mateusz Leszczyński, a prowadził Krzysztof Szyc. Dzięki wielkie, do usłyszenia, a zamykamy Runaway Jamiroquai. Trzymajcie się.

0: Is this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynamy audycję Postscriptum Radioaktywnym. Minuta po godzinie 21. Troszkę wcześniej zaczęliśmy. Mam nadzieję, że skończymy o planie. A dzisiaj plan jest bardzo, bardzo napięty i obfity w muzykę, bo dzisiaj sporo dźwięków przyniosłem ze sobą. Mam nadzieję, że na wszystkie czasu starczy. Dzisiaj będzie troszkę mocniej, tak gitarowo. Powiedziałbym, że w pewien sposób kontynuacja tego, co było tydzień temu, tylko może w trochę bardziej instrumentalnym wydaniu. Znowu nowe płyty, świeże płyty, zespoły, które no może nie mają tak długich przerw w wydawaniu jak Junius, który był tydzień temu, no ale z amerykańskiego postrokowego świata też wzięty, więc dzisiaj taki plan do 22, że będzie nawet momentami metalowo, na pewno rockowo, eksperymentalnie, no i z ograniczoną ilością słów. Szczegóły na fanpage audycji Postscriptum na Facebooku, tam za moment pojawi się zapowiedź, którą właśnie teraz powoli redaguję. Natomiast zaczniemy sobie, tak powiedziałem o Stanach, a zaczniemy od Niemiec, po Long Distance Calling, jakby dość stylistycznie zbliżone do głównego aktora dzisiejszego wieczoru i akurat zaczniemy sobie od utworu A Secret Place, taki na wprowadzenie na to, żeby obyć się z klimatem najbliższej godziny.

Za nami Long Distance Calling, hey, utwór A Secret's Place. To z krążka The Phantom Void, najnowszego dzieła tej niemieckiej grupy muzycznej, specjalizującej się w post-rocku, ale nie instrumentalnym tylko i wyłącznie. Płyta jest nowiutka, bo z kwietnia, no i słuchaliśmy jej sobie kilka, no ładnych już kilkanaście tygodni temu w takim szerszym wydaniu. Dziś wracamy do tego właśnie krążka i tak sobie otwieramy audycję, bo ten 2026 rok już, no właściwie bliżej końca niż początku, no ostatni czas obfitował w wydania płytowe, no i dzisiaj kolejne z nich, tych nowych wydań, będzie głównym punktem programu. Mowa o Russian Circles, czyli chicagowskim trio, które specjalizuje się w instrumentalnym, post-rockowym, post-metalowym nawet graniu. No i dzisiaj trzy utwory otwierające album Nine. Nine to akurat jest nieprzypadkowe, bo to dziewiąty album studyjny, taki pełnogrający, długogrający w ich dyskografii, bardzo, bardzo bogatej, na dwie dekady już rozciągającej się. Więc nie mieli dłuższych przerw, nie mieli żadnego hiatusu, tu wszystko jest pod jedną ciągłością, skład też jest bardzo, bardzo stabilny przez te wszystkie lata, no i przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt minut będziemy mogli sobie tutaj porozważać, na ile zespół zmienił swój styl, na ile utrzymał to, co robił już i robi dalej przez ostatnie dwie dekady. Więc trzy pierwsze utwory z dziewiątki, która wydana została w Sergeant House, w labelu, od którym 15 lat panowie wydają swoje dzieła. No i na początek utwór o takim bardzo górniczym, powiedziałbym nawet głębinowym terminie, Borehole.

Za nami Borehole, to otwierający album Nine utwór. Łącznie 7 kawałków jest na tej płycie. Akurat Russian Circles nigdy nie słynęli z tego, że robią bardzo długie albumy, zawsze te 40 kilka minut. I tak jest też w tym przypadku. Poprzedniczka Gnosis, wspomniałem już w poprzednim wejściu, 4 lata temu, wcześniej był Blood Year w 2019. No faktycznie, jak liczymy te albumy studyjne, to jest numer 9. Jeszcze była jedna epka na samym początku kariery, więc no i tam albumy live, no to jakby jest osobna sprawa. No ale studyjnie to jest 9 album, nie wynieśli się na wymyślanie jakiegoś tytułu, po prostu nazwali to 9 i tyle. Album jest świeżutki, bo miał premierę raptem 4 dni temu, 28 sierpnia się oficjalnie ukazał. Nagrywany w studiu Electrical Audio w Chicago, zmasterowany, zmiksowany przez Kurta Balu, no więc wszystko jakby na miejscu, a nagrywany też był poza Chicago w innych różnych miejscach, to w Massachusetts, to trochę w Kalifornii, także taki owoc pracy, powiedziałbym trochę międzynarodowy, mimo tego, że ekipa jest z Illinois. Więc 7 kawałków w stylu utrzymanym, takim jak mogliśmy usłyszeć. Powiedziałbym, że jest mniej tego metalu, więcej rocka nawet na tym krążku. Siermiężnych dźwięków jest jakby troszkę mniej i takiego mocniejszego grania. Są też elementy takie bardziej klimatyczne, ale to za kilka chwil, bo Eluvial, jeden z dłuższych utworów na płycie, to mój faworyt. I tam panowie sobie trochę bardziej pofolgowali, jeżeli chodzi o rozpiętość stylistyczną. Natomiast bezpośrednio po Borehole, który jest takim, powiedziałbym, typowym utworem w stylu Russian Circles, więc są gitary, jest bardzo mocna perkusja i takie właśnie, powiedziałbym, trochę żołnierskie tempo. Jest Empath, trochę krótszy, niespełna 5-minutowy, idealny wręcz single.

za nami Empath, bo wiedziałem, że taki typowy singiel i chyba jeden z najbardziej siermiężnych, takich mocnych, przytłaczających utworów na całym nowym albumie. Może też trochę najmocniej w nim słychać wpływ producenta, masteringu, Kurta Balu, bo o tym wcześniej nie wspomniałem. To jest gitarzysta Converge, czyli takiej metalcore'owej grupy amerykańskiej. No ale też sprawdza się jako producent właśnie różnorakich muzycznych aktów, które są gdzieś tam na pograniczu rocka i metalu. Z Russian Circle współpracuje już od ładnych kilku lat, bo właśnie od płyty Blood Years 2019 roku. Zresztą długoletni współpracownik nieżyjącego już Steve'a Albiniego, bo to w jego studiach właśnie płyta została w dużej mierze wyprodukowana. No więc te ciężkie, takie rwane riffy, które w Empath tutaj dominują i prowadzą ten kawałek, to tutaj czuję tą rękę właśnie producenta i jednocześnie inżyniera, który odpowiada za zgranie wszystkiego, jakby w całość, tak stylistycznie, wyważenie pewnego rodzaju akcentów. Także utwór potężny, utwór bardzo, bardzo metalowy, a bezpośrednio po nim na albumie Sylluvial, który ma swoje takie spokojniejsze momenty i tutaj ta rozpiętość stylistyczna właśnie jakby jest największa na całym, ze wszystkich utworów na Nine. Może dlatego też tak najmocniej do mnie przemówił, bo nie jest po prostu grany utwór, można powiedzieć, na jedno kopyto, tylko jest w tym jakiś głębszy pomysł i historia. A mają na to dużo więcej czasu, bo kawałek ciągnie się przez prawie 8,5 minuty.

За нами Lovial, to numer 3 na płycie Nine, niespełna 40 minut i właściwie praktycznie połowę tego albumu sobie posłuchaliśmy. Zaczyna się bardzo niepozornie ten kawałek, bo tak elektronicznie, nietypowo bym powiedział jak na Amerykanów. Później już jest ciekawiej i te pasaże gitarowe, takie przeplatane, te mocniejsze fragmenty ze spokojniejszymi, naprawdę fantastyczna robota, tak bardziej właśnie urozmaicony jest ten utwór, taki żywszy przez to, niejednoznaczny, cieszy, że akurat w taki nietypowy sposób, szczególnie jeżeli chodzi o ten początek do tego kawałka, podeszli, więc interesujące na pewno dzieło. Czy najlepsze, to się nie wypowiem, bo tutaj znowu sentymenty z lat nastu przed zaczną działać i te pierwsze albumy. No na pewno nie jest źle, nie jest najgorzej. Fajnie się tego słucha, bardzo szybko czas mija, ale to akurat jest reguła przy każdym albumie Russian Circles. One są po prostu bardzo, bardzo w pewien sposób kompaktowe, takie dobrze opakowane, 40 minut, błyskawicznie mija. Nawet ciężko się w pewnym momencie przestawić na to, że oto już właściwie leci drugi raz z rzędu. Także to tyle, jeżeli chodzi o płytę Nine. Może będziemy do niej wracać. To się okaże, jak przyjdzie podsumowanie roku. Natomiast teraz drugi projekt, drugi z przedstawicieli chicagowskiej sceny, tej mocniejszej, rockowej, metalowej, postrockowej, czyli zespół Pelikan. Zresztą zaczynali w podobnym czasie zdobywali też triumfy, tylko w przeciwieństwie do Russian Circles Pelikan nie wykazywał nigdy aż tak dużej regularności, no i przez to nie ma 9 długogrających płyt na koncie, a jedynie 7. Natomiast Flickering Resonance ukazało się w zeszłym roku, czyli ich, powiedziałbym, ostatni album. Dzisiaj sięgnąłem jednak do czegoś dużo, dużo starszego, bo City of Echoes w przyszłym roku kończy 20 lat. No i właśnie utwór tytułowy z tego krążka numer 3 w ich dyskografii.

City of Eagles, utwór tytułowy z krążka wydanego w 2007 roku, trochę inny od tego, co Pelikan tworzył wcześniej. Ja tu powiedziałbym nawet, że te zmiany były dość kolosalne, bo sam krążek taki bardzo bliski temu, co Russian Circles właśnie tworzyło w pierwszym początkowym okresie twórczości. Ten utwór nawet spokojniejszy od tych kawałków, które mogliśmy wcześniej usłyszeć. Krążek 42-minutowy z 8 utworami, takimi krótszymi. No i tak, żeby sobie uzmysłowić, dlaczego akurat jest to tak duża zmiana w przypadku Pelikana, no dlatego, że wcześniejsze dwa albumy były zdominowane przez kilkunastominutowe kompozycje. No i tutaj doświadczenie koncertowania, tras koncertowych tutaj trochę wrzuciło swój cień właśnie na to, jak, w jakim podejściu, w jakim stylu tworzyć nowy album, bo no, okazało się, jak to sami członkowie zespołu mówili, że podczas 75-minutowego setu koncertowego udawało im się zagrać raptem 5 utworów. No, one były po prostu tak długie i tak rozbudowane, że na więcej czasu już nie starczyło, no i sił, no bo to też jest pewien wydatek energetyczny, który trzeba przy tak intensywnym graniu zużyć. Więc to z jednej strony jest to doświadczenie, które sprawiło, że żeby stworzyć coś innego, to piosenki trochę takie bardziej krótsze, powiedziałbym nawet bardziej przystępne dla publiczności w odbiorze również. A druga rzecz, taka bardziej powiedziałbym filozoficzno, etyczno-moralna, czyli ta głębia, która stoi za City of Eagles, to doświadczenie globalizacji, bo jak się zaczyna jeździć po różnych krajach, czy w ogóle po Stanach Zjednoczonych, to się wielu rzeczy można spodziewać, a wielu nie, a na pewno wiele można zauważyć. No więc odwiedzając różne miejsca, się okazuje, że ta zachodnia kultura wtedy, 20 lat temu, zaczęła tak bardzo mocno wszędzie wchodzić. Te miejsca są pod wieloma względami po prostu do siebie bardzo, bardzo podobne. No i w tym doświadczeniu właśnie takiego odwiedzania różnych miejsc, które niby są inne, wyglądają tak samo, wyszedł z tego taki koncept, żeby właśnie stworzyć album o echach, bo te City of Eagles to są echa właśnie miejskie. Echa, te powtarzane jakby z miejsca na miejsce, że to tak jakby jedziemy w coś nowego, a to wygląda jakby to było gdzieś, już żeśmy to widzieli, te złote łuki i inne tego typu rzeczy. Także to tyle, jeżeli chodzi o Pelikana dzisiaj. Latitudes to następny zespół, który się dzisiaj pojawił, utwór In Rushes Bound.

Za nami Latitudes in Rushes Bound, to akurat brytyjski projekt, taki bardziej metalowy, sludge'owy, z wokalami, jak mogliśmy usłyszeć. Ciekawy, interesujący, mocny, to na pewno. No i to był przedostatni utwór w dzisiejszej audycji. Wracamy do Niemiec na koniec. The Ocean i utwór Subatlantic.

za nami The Ocean, Subatlantic, tak kończy się płyta Holocene sprzed 3 lat, a The Ocean pojawia się nieprzypadkowo raz, że zamyka klamrą dzisiejszą audycję, bo zaczęliśmy w Niemczech i kończymy w Niemczech. A po drugie, już za 3 tygodnie i troszkę pojawi się nowy album tej niemieckiej grupy, czyli Solaris. No i pewnie w audycji też za jakiś miesiąc z racji tego zagości. Tymczasem to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze postscriptum. Ja dziękuję za ostatnią godzinę. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą gościnnie Mateusz Leszczyński. No i zapraszam do słuchania dalej radioaktywnego już za moment Maciej Bancerz i You've Got the Vibe. A ja mówię dobranoc i do usłyszenia za tydzień.

Strike.

Cześć, Maciej Bancerz za mikrofonem. You've got the vibe o stałej porze 22, a w tle przenosimy się do Chin. Sky is your God, tak się nazywa międzynarodowa nazwa tego chińskiego rapera. A kawałek, który słyszymy, to prawdopodobnie Karma Code. Niestety tych piktogramów chińskich wam nie odczytam, ale całkiem nieźle mi się wkręcił ten artysta. Pewnie ciężko będzie go spotkać w Polsce, jednak Chiny, Polska rzadko się wymieniają tą kulturą, aczkolwiek chyba Chopin jest jednym z najpopularniejszych Polaków w Chinach, to zdecydowanie. My zostajemy w Azji i to podwójnie, bo lecimy do Korei, gdzie w tym momencie przebywa Franek Warzywa i Młody Budda, czyli Vegetable.pl. Razem z Hipnosis Therapy właśnie wypuścili dwutrackowy mini album Truck Driver i FIFA 2002. Ja tą FIFA właśnie dla was zagram już za chwilę. Zostańcie z nami, dzisiaj posłuchamy świeżynek i odkryć, które ostatnio gdzieś trafiły u mnie na Tidala i postanowiłem się z wami podzielić. Zapraszam, Maciej Bancerz za mikrofonem, Weronika Pawlak realizuje.

I właśnie ten utwór powinien zostać hymnem mundialu, jeżeli by go organizowała Polska razem z Koreą, na co pewnie małe szanse. A to, co wysłyszymy w tle, to nadal FIFA. Przynajmniej utwór, który chyba większość osób kojarzy właśnie z FIFA, z różnych części, bo on wracał w poszczególnych. Co prawda pierwszy raz się pojawił wcześniej niż ten, co przed chwilą usłyszeliśmy, rok FIFA 2000, Apollo 440, Stop the Rock. Ja pamiętam, że w 13 i 16 chyba nadal, w którą się zagrywałem najdłużej, nadal to istniało. Więc posłuchajcie Stop the Rock i przenieście się te kilkanaście, a nawet już ponad 20 lat wstecz, 26. A my zaraz przejdziemy do pana, który jest w połowie Bośni, w połowie ze Szwecji, Salvatore Ganacci, który już za lekko ponad tydzień pojawi się na letniej scenie Progresji w Warszawie. Na koncercie, który był przeniesiony z wiosny, kiedy to sprawy personalne, muzyka nie pozwoliły mu zagrać, a już wtedy miałem bilet, całe szczęście. Bilet został ze mną, a my zobaczymy jeden z finalnych koncertów trasy Salvatore i usłyszymy prawdopodobnie jego najnowszy kawałek, który już za chwilę przed wami, nazywa się Duck, Duck, Duck. Więc fani kaczek jednoczy się, a my zostajemy z nową muzą i z tym, co można będzie niedługo posłuchać w Warszawie, bo odwiedzi nas też Swimming Pool, na którego też już mam bilety, czyli dobrze pamiętam, to będzie w listopadzie, a my posłuchamy Driving Fast, Box Neptune, ale najpierw Salvatore, a przed nim dokończymy Stop the Rock. Posłuchajcie.

I wish I didn't hesitate. I plan to get away, still on the run. Fidelity's renegade. Yo, I live in it, die. Yeah, I live in it, die. Yeah, I live in it. Yeah, I live in it. Yeah, I live in it, die. Będąc precyzyjnym, Swimming Pool, właściwie w ramach eventu, który robi Control Bookings, Control Presents Swimming Pool na Oczki w Warszawie, Oczki 1A, 21 listopada, w sobotę. Mam nadzieję, że się z wami tam widzę, bo przyznam, że jest to producent, który na etapie fascynacji mojej Fredem Egenem gdzieś mi się pojawił na playlistach z podpowiadanych. I tam też został. Kilka utworów ma znakomitych. Ostatnio widziałem właśnie, jak wrzucał, że jechał taksówką i taksówkarz słuchał tego utworu, który właśnie słyszymy, Driving Fast, i on się wstydził mu powiedzieć, że to on. Także pozdrawiam Swing Pola, fajnie będzie go zobaczyć, a my teraz już prezentujemy wam coś bardzo ciekawego, co trafiło na moją playlistę. Znowu z chyba odkryć w tym tygodniu Sofia Kurtzis, Nova Lima, Las Poemas, No Siempre, Riman z albumu DJ Kicks, a właściwie cyklu DJ Kicks, który właśnie prezentują na niektórych serwisach streamingowych, gdzie można właśnie znaleźć specjalnie przygotowane dla DJ-ów kawałki. A propos DJingu, prawdopodobnie za tydzień zagramy wam DJ seta razem z Ojacie Kręcę, tylko nie techno, możecie się spodziewać o 22 w audycji You've Got The Vibe. Może będzie okazja zagrać gdzieś indziej na żywo jeszcze tej jesieni. Próbujemy coś tam sobie załatwić, nagrać na SoundCloudzie. Jeżeli jesteście zainteresowani, śledźcie Tylko Nie Techno na Instagramie. A my posłuchajmy teraz tego utworu, bo jest całkiem wspaniały. A za chwilę będzie Blazy, Cider, Bass Canon i Dystopia. Bardzo długi utwór, ale warto posłuchać.

Dystopia. Blazy, Sighter i Bass Cannon w tle za nami na dropie. A już za chwilę Jangur A-Trip. Kolejne odkrycie z ostatnich moich podróży po Tidalu. Mam nadzieję, że dzisiaj się dobrze bawicie, mimo tego, jak bardzo różnorodnie gramy. I to dobrze, bo po A-Tripie wskoczy najnowsza propozycja od Troye Sivana. She's the best. Całkiem zgrabny utwór i bardzo ładna układka. Posłuchajcie, a za chwilę coś rockowego dla odmiany.

Jutro jest Iwan, chyba szykuje się z nowym albumem. Mamy jeden z pierwszych kawałków. I jestem ciekaw, bo przyznam, że na Troje już byłem kiedyś. Myślałem, że mnie niczym nie zaskoczy, ale wydaje mi się, że może uderzyć w trochę inną odmianę niż tą, którą kojarzymy bezpośrednio z nim. I to jest fajne. Fountains DC to zespół, który z okazji Halloween pojawi się na łódzkiej Atlas Arenie 31 października. Pierwsza pula biletów już takich przedsprzedaży dla fanów wyprzedała płytę momentalnie, ale z tego co wiem to jakoś na dniach, chyba jutro. Także sprawdzajcie dokładnie godzinę, bo pewnie rozejdzie się w minuty. Będzie pula już regularna, gdzie tych biletów będzie trochę więcej, ale też będzie więcej chętnych. I oni również szykują świeżutki album, który poniekąd zaskakuje. Już teraz słyszymy pierwszy singiel z tego albumu, który udostępnili Marian od Dublińczyków. A my po posłuchaniu tego bardziej rockowego momentu dzisiejszego You've Got The Vibe wrócimy do starego, dobrego elektronicznego Monolinka, który co prawda od większości elektronicznych artystów różni się tym, że większość jego występów jest live'em, szczególnie z tego powodu, że sam na nich śpiewa. Nadal pamiętam, jak zapadła mi w pamięć koncert Monolinka z Burning Mana, który nawet na niektórych imprezach zdarzało mi się puszczać. Taki byłem swojego czasu pod wrażeniem tego, co tam stworzył. Byłem w międzyczasie już dwa razy na jego koncercie. Nie jest on na tyle zaskakujący, żeby za każdym razem było zupełnie coś innego, ale mam nadzieję, że właśnie z nadchodzącym albumem i tym, co już zdążył zebrać w doświadczeniu jeżdżąc po całym świecie, Monolink może trafić znowu do Polski. Warto będzie się na niego wybrać. Potem jak usłyszymy Monolinka, przejdziemy do czegoś znowu już chyba trochę mniej elektronicznego, jeżeli dobrze pamiętam, ale zaskakującego. The Avalanche's Portrait of Tracy i Can't Get Over Losing. Ale w międzyczasie dokończmy Fountains DC, później Monolink.

dzisiaj całkiem eklektyczny wtorek. Zaczęliśmy w Azji, w międzyczasie przejechaliśmy przez różne części Europy, w międzyczasie zahaczając oczywiście o Stany Zjednoczone, był też Dublin i Fountain DC. Przed chwilą słyszeliśmy Avalanches, którzy pochodzą z Australii. Już od 1997 roku nagrywają muzykę elektroniczną, która właśnie się wymyka też trochę z różnych typowych gatunków dla elektroniki i pewnie niektórzy, słysząc ten utwór, który przed chwilą słyszeliśmy, stwierdziłoby, że no nie do końca taki elektroniczny. No jednak elektronika jest tak szeroka dzisiaj i tak korzysta pięknie z sampli, że możemy doświadczyć jej w wielu wymiarach. Tak samo jest z LPGOB, którą teraz słyszymy. Jest to artystka, która ma wykształcenie jazzowe, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jest znana bardziej z jej właśnie gry na pianinie typowo house'owej, a ten kawałek, który słyszymy, nazywa się Do For Love i jest nagrany razem z Bruno B. Carollo i Clover County. Bardzo ciekawa nowość w Extended Mix w tym momencie w Radiu Aktywnym, a za chwilę przenosimy się już prawie na przedostatni, prawie koniec dzisiejszej audycji. Z przedostatnim utworem trafimy na Wyspy Brytyjskie po raz kolejny, gdzie Shy Girl zaprezentuje Allies, jeden z jej nowszych utworów, od którego nie mogę się odkleić. Przyznam, że jest to chyba najczęściej słuchany z utworów, który dzisiaj wam zaprezentuję, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeszcze się z wami pożegnam, ale zapraszam was do słuchania tej wspaniałej końcówki You've Got The Vibe.

na koncercie Shy Girl też mi się udało już być. Na Melt Festival, jeżeli dobrze pamiętam. Stare dobre czasy, gdy Melt jeszcze istniał. Teraz jest tam inny festiwal, Hive. Kto wie, może jest równie warte zobaczenia, szczególnie, że lokacja była znakomita, a organizacja przy samym Berlinie jest bardzo inkluzywna i oczywiście imprezowa na najwyższym poziomie. Jeżeli wiecie, jeżeli kiedyś byliście na imprezie elektronicznej w Berlinie, prawdopodobnie wiecie, o czym mówię. W każdym razie producentem utworu, który przed chwilą usłyszeliśmy, był niejaki Karmakid, którego słyszymy w tym momencie z Man of the Year. Ciekawy artysta, dopiero wyłaniający się. Co ciekawe, bardzo wiele DJ-ów i artystów, którzy są głównie znani ze swoich występów na żywo, ma producerów albo ghost producerów, chociaż coraz częściej już się też pokazuje, kto je przygotowywał. I tak właśnie Karmakida, który jest dość mało popularny, można odkryć. Polecam wam sprawdzać twórców utworów ulubionych, które znacie, bo możecie się zdziwić, że nie jedna osoba albo nie jeden zespół nad nimi pracuje i w ten sposób odkryć rzeczy, które wam się podobają z tych świeżynek, które odkrywacie. Takie słowo na koniec. My kończymy dzisiejszy wtorek z Radiem Aktywnym. Maciej Bancerz za mikrofonem przez ostatnią godzinę, realizowała Weronika Pawlak, a już za tydzień, jak wspominałem, prawdopodobnie DJ set w wykonaniu Tylko Nie Techno. Bądźcie z nami za tydzień, 8 września, a my się z wami żegnamy. Dzięki, do usłyszenia, cześć.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

przestać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce krzyczło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Panowie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.